Ja cię lubim, wiedzę, kucier, a mnie jak zajtra. Lubim cię stale, więc nawzdy, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzi, a po wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zanichać. Nieco pekne, a nie zapomnitelne. Aby się ich zapamiętał les, woda, kamień i trawa. Aby się ich zapamiętała zem,